Skłamałam. Edyta Bartosiewicz. Tą piosenką się przywitałem z wami dzisiaj. Dzień dobry wieczór, witam serdecznie. W czwartek o 19:00 to premiera, albo w sobotę wczesnym rankiem o 8:00 to pierwsza powtórka, albo w niedzielę dosyć już późno o 21:00 to jest druga powtórka. Polskie granie w Radio Szmu, polska muzyka, polscy wykonawcy, czasem nie po polsku. Dziś z tego co widzę będzie oczywiście po polsku. Wszystko po polsku. No, będzie mały akcent angielski, ale to o tym później. No, co dzisiaj? Co dzisiaj? Wpadł mi w zeszłym tygodniu pomysł do głowy i go zrealizowałem. Zachrypnięte głosy. Dziś będziemy mieli parę polskich wokalistek, bo to chodzi oczywiście o żeńskie głosy, które śpiewają właśnie z taką swoją charakterystyczną chrypką. Edytę Bartosiewicz to znacie na pewno, bo to... No, mistrzyni. Mistrzyni po prostu. No to posłuchajmy. Posłuchajmy tej mistrzyni dalej. Jenny, kolejny wielki hicior właśnie Edyty Bartosiewicz.

No i tak brzmiała Jenny. Przypomnę wam jeszcze, że słuchacie nas na częstotliwości 99,8 MHz w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen. Oczywiście chodzi o Aberdeen w Szkocji, bo na świecie jest chyba jeszcze jedno w Australii, chyba, jak się nie mylę, jakaś mieścina taka chyba nie za duża. No i jest na pewno Aberdeen w Stanach Zjednoczonych. No i powiem wam taką anegdotkę. Jak tu przyjechałem 20 lat temu, no niestety, to znalazłem sobie pracę. No wiadomo, jak to Polacy zaraz w pierwszy dzień łażą i zaczynają szukać pracy. Ja oczywiście nie wybijałem się i robiłem dokładnie to samo. Znalazłem sobie pracę, no i wlazłem tu do biblioteki, a że interesuje się, nie do biblioteki, tylko do księgarni, a że interesuje się tu militariami, kupiłem sobie taką monografię o czołgu Churchill. No i tak oglądam i patrzę, o, stoi Churchill na takim cokole i podpisane Churchill w Aberdeen. No to co zrobiłem? No to szybko do tych moich nowych kumpli w pracy, tą moją łamaną angielszczyzną, pytam się, gdzie stoi ten Churchill? No i nikt nie wiedział. Nie? Chodzi oczywiście o duży, to Churchill to jest duży, masywny czołg wsparcia piechoty z II wojny światowej. No i nikt nie wie. No i w końcu taki Davy wpadł, mówi, ty, ale ten czołg może stoi w Stanach Zjednoczonych. Jak w Stanach Zjednoczonych? No tak, bo tam jest też Aberdeen. No i wiecie co, okazało się, że tak. Ten czołg był właśnie w Stanach Zjednoczonych. A my wracamy do Edytki Bartosiewicz przed chwilą z jej czwartego albumu. Album zatytułowany Dziecko. Usłyszeliście Skłamała mi Jenny, a teraz wracamy do drugiego albumu. Tego, który przyniósł Edycie sukces, którym wypłynęła na szerokie wody. I mam dla was tytułowy kawałek Sen.

0: To jest Polskie Granie w Radio Szmu.
1: Polskie Granie, tak, w Radio Szmu. Jak słyszeliście, nie dodałem wam, bo no taką anegdotkę opowiedziałem o sobie i swojej takiej małej głupocie. Nie opowiedziałem wam, że możecie nas posłuchać na całym świecie przez stronkę internetową www.szmu.org.uk, pisane szmu oczywiście SHMU. No i tam oczywiście te same godziny, ale pamiętajcie według czasu londyńskiego, nie według czasu lokalnego. No a my wracamy do muzyki, wracamy do zachrypniętych głosów. Takich bardzo charakterystyczny głos, bardzo zachrypnięty, miała wokalistka, która śpiewała z Wandą Kwietniewską i z Grzegorzem Stróżniakiem. Na początku w grupie Wist zdobyli nagrodę na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. To było w 1975 roku. Tak, tak. Takie festiwale za komuny były właśnie w zaprzyjaźnionych krajach komunistycznych. No, a ogólnie kto to jest? Na pewno zgadniecie. Na pewno zgadniecie. Droga pani z telewizji, to jest tytuł. A kto śpiewa, powiem potem.

Tak, droga pani z telewizji, to oczywiście Grupa Lombard i Małgosia Ostrowska. Tak jak powiedziałem, że śpiewała z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wanną Kwietniewską w grupie Wist. Potem założyli Lombard. No i w tym Lombardzie najpierw się wykruszyła Wanda Kwietniewska, potem w 91 roku właśnie Małgosia Ostrowska. Potem rozpoczęła karierę solową i i tak się potem działo, ale my nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj tematem przewodnim są zachrypnięte głosy. A jako, że Małgosia najlepiej chrypiała właśnie w Lombardzie, to jeszcze kolejne dwa, trzy kawałki mam Lombardu. Ten właśnie stary, dobry Lombard. Taniec pingwina na szkle.

Taniec pingwina na szkle. No dosyć ciekawa piosenka, dosyć, no w ogóle zespoły wtedy w tych latach, większość zespołów, polskich zespołów rockowych eksperymentowała i naprawdę nagrywali bardzo ciekawe kawałki. Nie wszystkie się wszystkim podobały, ale to właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi, że nie musi się wam wszystko podobać. No dobra, a jeżeli chodzi już o karierę solową Małgosi, to nagrywała z takimi wykonawcami jak Lech Janerka, Dżem, Michał Urbaniak, Acid Drinkers. Potem też współpracowała, z tego co pamiętam, chyba z Krzysiem Krawczykiem. Ogólnie to jeszcze wystąpiła w filmie Podróże pana Kleksa jako królowa Abba, w którym zaśpiewała utwór Meluzyna. Meluzynę już wam kiedyś tutaj zapuszczałem, także no co, no nic, no nie będzie Meluzyny dzisiaj, ale będzie za to Stan gotowości.

Najmniej więcej tak to się kończy. No dobra. Przez ostatnie trzy tygodnie, chyba dwa, tak sobie przypominam, zachęcałem was do tego, abyście wpadli do nas na taką pierwszą właśnie naszą LEGO wystawę połączoną z giełdą. Ta wystawa odbywała się w halu kościoła Najświętszego Serca na torach. Tam, gdzie są właśnie poranne polskie msze, no i właśnie po mszy się spotkaliśmy tam, wystawialiśmy. Ja akurat z moim, nie mogę powiedzieć już małem, bo chłopiec mojego wzrostu, dobra, synem, to dwa stoliki aż zajęliśmy przez jego Lego. No i bardzo się to podobało. Impreza fajna, udana. Powiem wam, że można było spróbować domowych wypieków, domowych specjałów również. Między innymi był tam domowy pasztet, domowy smalec, doskonały chleb żytni, który piekła Hania. No powiem wam, nie jadłem jeszcze tak dobrego chleba. I ogólnie impreza była świetna. Moim zdaniem była świetna. No troszeczkę mało publiki było, ale wiadomo jak to jest za pierwszym razem, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, tej publiki może być więcej, bo tą wystawę będziemy kontynuować, ona będzie jeszcze w przyszłym tygodniu. No i oczywiście zbudowaliśmy tam z klocków Lego wielkie serce, to serce zbudowaliśmy i wejdźcie na profil naszego polskiego grania. Tam umieściłem parę zdjęć, które będziecie sobie po prostu, będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało. No, a tak przy okazji zaszczycił nas tam też nasz biskup. Tutaj aberdoński akurat w zastępstwie księdza Gabora prowadził mszę. No i powiem wam, że było całkiem fajnie. Całkiem fajnie, było parę ciekawych, no śmiesznych anegdotek, które biskup wtrącił. No i tam msza nie była taka, no powiedzmy sztywna, tylko była taka troszeczkę luźniejsza. No ale dobra, tyle o naszej wystawie. Zapraszam was za tydzień. Tak samo, jeżeli macie ochotę wpaść do kościoła, wpadnijcie 9:45 msza, a gdzieś około godziny 11 wy wszyscy wpadamy tam do tego halu i tworzymy po prostu hałas i tworzymy tłumy na tej wystawie. No, dobra, tyle o naszej imprezce. A mam dla was jeszcze jedną piosenkę. Tu chyba, o ile dobrze pamiętam, bardzo wyraźnie słychać, jak Małgosia Ostrowska chrypi.

i tu jest na pewno już bardzo zachrypnięty głos. Kasia Nosowska. Jak Kasia Nosowska, to oczywiście grupa Hej. I tak ogólnie grają do dzisiaj. Dalej Nosowska śpiewa w tej grupie. A tak w ogóle grają takiego rocka, muzykę alternatywną, grunge, muzykę elektroniczną, pop. To jest taka fajna mieszanka. No i właśnie, to jest dzisiaj czwarty i chyba ostatni zachrypnięty głos. Wokal oczywiście żeński w naszym programie. No i swoim zwyczajem na pewno będzie tych piosenek Heja albo Kasi więcej. No i oczywiście, Zakochani, to jest następna piosenka.

tak, to była taka bardzo, bardzo liryczna piosenka. No, w wykonaniu Heja. No, no tak. No, tak też można. No dobra, to było akurat z czwartego albumu. Album nazywa się Karma, wydany w 97 roku. A my wracamy do pierwszego, bo z pierwszego albumu płyty Fire, wydanej w 93 roku, już wam zaprezentowałem Teksańskiego, a teraz chyba jeden z największych przebojów właśnie Heja, Moja i Twoja Nadzieja. No i oczywiście Zachrypnięty Głosik.

0: No tak, tak. To chyba przebój, który wszyscy znają. Wszyscy z pokolenia, czekajcie, X? Tak. My jesteśmy X-ami chyba. No chyba tak, tak. Tak mi się wydaje, ale to pamiętajcie, że to może mi się tylko wydawać. Bo Z-ką na pewno nie jestem i Alfą na pewno też nie. Tak, powoli dobiega wszystko końca. Znaczy inaczej, nie wszystko, tylko nasz program, bo Szmu będzie grało dalej zaraz po mnie, ale teraz tak. Przypominam wam jeszcze, że właściwie przypominam, zapraszam. Zapraszam was na wystawę, a przypominam wam, że ona już trwa, trwa i będzie trwała. Tak, wystawa połączona z taką małą giełdą właśnie zestawów Lego. No i powiem wam jeszcze, bo teraz mi się przypomniało, że tam będzie jeszcze jeden stolik dostawiony do tego, co będziecie widzieli na zdjęciach. Chyba jeszcze jeden stolik, albo i więcej będzie dostawione, bo zapowiedział się na niedzielę jeszcze jeden młody wystawca, bardzo młody, bo z tego, co kojarzę, ma około 13 lat, który nie buduje zestawów, ale który tworzy swoje własne zestawy Lego. No i w związku z tym, że jestem modelarzem i mam też projektantem w ogóle modeli i mam dosyć pokaźną dokumentację, to on mnie zagadnął i zapytał po prostu, czy mógłbym mu jakieś rysunki dostarczyć właśnie czegoś, co chcę zbudować. No, powiem wam, podoba mi się to, podoba mi się. A jak było i jak może być znowu? Na pewno będzie i nawet pewnie jeszcze lepiej, to wejdźcie na profil Polskiego Grania i tam sobie zobaczcie. Po prostu przyjrzyjcie sobie. Tam będzie też dokładny adres i będziecie mogli po prostu przyjść. Wystawa oczywiście jest za darmo, wchodzicie za darmo, oglądacie za darmo. No, jeżeli coś będziecie od kogoś chcieli kupić, to wiadomo, no, tu już trzeba by było zapłacić, nie? Ale znowu będą jakieś domowe przysmaki, no bo tak u nas właśnie jest. No i co więcej, no trzeba by było się pożegnać już dzisiaj. Także dziękuję za uwagę, zapraszam na wystawę, no i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radio Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radio Szmu.
0: Dodam jeszcze, że już wiem, co będzie za tydzień. Będą zachrypnięte męskie głosy. Więc do usłyszenia za tydzień.

Dzień dobry kochani, witam się z wami ja, czyli Lidia Konar. Na dziś przygotowałam dla was wiele ciekawych wątków. Przede wszystkim będzie nieco o Felicjanie Faleńskim i jego poezji, poecie, którego świat zapomniał, a wczoraj minęła 201. rocznica jego urodzin. Poza tym będzie apel o pomoc dla Adasia Iwanejko, który walczy z dystrofią mięśniową. Będą krótkie informacje kulturalne oraz mini koncert życzeń, a wszystko to jak zwykle będzie okraszone naszą wspaniałą polską muzyką. Pięknie was zapraszam, żebyście zostali aż do godziny 10:00.

This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. Zapomniana poezja Felicjana Faleńskiego. 5 czerwca 1825 roku w Warszawie urodził się Felicjan Faleński, poeta, pisarz, mizantrop, którego całe życie naznaczone było piętnem ojca zdrajcy Józefa Faleńskiego, który był sędzią w Królestwie Kongresowym, bliskim współpracownikiem Nowosilcowa, ważnym trybikiem w mechanizmie carskiego terroru i skutecznym tropicielem tajnych stowarzyszeń niepodległościowych. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, Józef Faleński uciekł. Wrócił, gdy było już po wszystkim. Zasiadł w najwyższym sądzie kryminalnym, który zapisał się straszliwą sławą. To był sąd, który skazywał na śmierć, na katorgę, na Syberię. Kompleks haniebnej działalności ojca spowodował, że Felicjan całe życie nie publikował pod nazwiskiem, a używał wyłącznie imienia. Wpływ na młodego poetę wywarł jego prywatny nauczyciel Karol Baliński, również artysta, członek grup narodowo-wyzwoleńczych. Kiedy Józef Faleński pod koniec życia zorientował się w działaniach Balińskiego, wyrzucił go z posady, ale było już za późno, ponieważ ziarno zostało zasiane. Młody Faleński wstąpił do sprzysiężenia Karola Levitu. Gdy przywódca został pojmany, Faleński opuścił kraj. Po powrocie był przesłuchiwany przez władze carskie. Potem do lat 50. XIX wieku nauczał w domach ziemiańskich. Wówczas debiutował w Bibliotece Warszawskiej, następnie publikował pod okiem Lucjana Siemińskiego, wówczas redaktora słynnego Czasu w Krakowie. Siemiński był jednym z niewielu jego przyjaciół, którzy poznali się na jego poezji. Faleński publikował wiersze, które łączyły styl romantyczny z kąśliwą ironią. Jego twórczość nie była zrozumiana przez mów współczesnych. To jeszcze wzmocniło mizantropię wyniesioną z dzieciństwa. Podczas powstania styczniowego Faleński sympatyzował z frakcją Czerwonych, czemu dał świadectwo w swojej twórczości. Nigdy jednak nie włączył się czynnie w dzieło powstańcze. Skupił się na literaturze. Felicjan Faleński w pisanej przez siebie poezji dawał wyraz przekonaniu, że jako człowiek i twórca urodził się nie w porę. Jest nikomu niepotrzebny i skazany na zapomnienie. W rzeczy samej, już od pierwszych wydań swoich tomów poetyckich spotkał się ze stanowczym odrzuceniem ze strony krytyki literackiej, która widziała w nim epigona romantyzmu, nie rozumiejącego problemów epoki, w jakiej tworzył. Poeta nie koncentrował się wyłącznie na własnej twórczości, również przykładał literaturę różnych epok, m.in. twórców takich jak Hesiod, Horacy, Petrarka, Wiktor Hugo czy Alfred de Musset. Faleński stopniowo coraz mocniej wycofywał się z życia publicznego do tego stopnia, że krążyły plotki o jego śmierci. Gdy do jego drzwi w 1910 roku zastukał dziennikarz, który chciał przeprowadzić z nim wywiad, sędziwy poeta miał zdziwić się, że jeszcze ktoś o nim pamięta. Niedługo później, 11 października 1910 roku, Faleński zmarł. Posłuchajcie teraz wiersza Felicjana Faleńskiego pod tytułem Kłopot, który pochodzi z tomiku Kwiaty i kolce, wydanego w 1856 roku.

kłopot. Chciałbym być sławnym, marzę ja młodzieńczo. Zanim mi serce nie zwiędnie, ale ciekawy, czym mię też uwieńczą, chcąc, by to było oszczędnie. Jościsz wawrzynem, jak jest rzecz przyjęta. Cóż, kiedy ten upominek, jak moje pisma pod placki na święta, wzięto na sosy do szynek. Wiem, co mi nazbyt nie wzbogaci głowy, ni też się sosem poplami. Włóżcie mi na nią lub wieniec cierniowy albo czapeczkę z dzwonkami.

0: Nazywam się Adam, mam 13 lat, jestem bardzo chory. Chciałbym być zdrowy i mieć więcej siły. Koledzy biegały, a za nimi nie nadążam. W wakacje lubię jeździć nad jezioro. Zbieramy pieniądze, by mnie uratować.
1: Trzynastoletni Adam Iwanejko z Woli Małej koło Biłgoraja w województwie lubelskim walczy z dystrofią mięśniową. Duszena jest to ciężka genetyczna choroba, która z każdym dniem odbiera mu siłę. Dystrofia Duszena powoduje progresywny zanik mięśni i osłabienie głównie przez mutacje w genie dystrofiny. Objawy to opóźniony rozwój ruchowy, kołyszący chód, częste upadki prowadzące do niepełnosprawności ruchowej i konieczności wózka inwalidzkiego. Długość życia może być też ograniczona przez zajęcie mięśnia sercowego i oddechowego. Jedyną szansą dla Adama jest bardzo droga terapia genowa w Bostonie, która hamuje rozwój choroby. 3,7 miliona dolarów, tyle kosztuje życie naszego syna, piszą na stronie zbiórki, się pomaga rodzice Adama, Ola i Wojtek. To suma, która przeraża, ale jeszcze bardziej przeraża myśl, że możemy jej nie zebrać, że będziemy musieli powiedzieć naszemu dziecku: przepraszamy, nie zdążyliśmy, nie udało się. A przecież Adaś ma tylko 13 lat, ma swoje marzenia, chce grać na gitarze, bawić się z kolegami, chodzić do szkoły, chce żyć. Czy naprawdę mamy mu tego nie dać tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy? Nie ma czasu, choroba postępuje z każdą dobą, z każdą godziną. Bez leczenia Adaś nie ma przed sobą wymarzonej przyszłości. Czeka go walka na śmierć i życie. To nie jest odległa wizja, to jest brutalna rzeczywistość, a my rodzice błagamy o pomoc, o życie, o cud. Pomóżcie nam ocalić Adama, prosimy. Każda złotówka, każda udostępniona wiadomość, każda modlitwa to cegiełka do jego przyszłości. Błagamy, nie pozwólcie, by pieniądze zdecydowały o śmierci naszego dziecka, apelują rodzice Adama. W jaki sposób można pomóc? Wpłacając pieniążki na zbiórkę się pomaga lub GoFundMe. Linki do obu zbiórek znajdziecie na Facebooku Śniadania po Polsku. Można również podarować Adasiowi 1,5% swojego podatku. Numer KRS to 00039-6361. Cel szczegółowy 0228270 Adam. Te dane znajdziecie na facebookowej stronie Śniadania po Polsku w Szmu FM. Pomagajmy. Dobro zawsze powraca. Trzeci.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Czas na krótkie informacje kulturalne. Polski Klub Historyczny w Szkocji zaprasza do dołączania się do klubu. Klub oferuje spotkania z historykami i pasjonatami, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, przede wszystkim przyjazną atmosferę dla każdego, kto kocha historię. Więcej informacji i kontakt na stronie www.klubhistoryczny.uk. Już wkrótce, bo w niedzielę 21 czerwca bieżącego roku w Aberdeen odbędzie się doroczna szkocka impreza Aberdeen Highland Games w Hazelhead Park. Po szczegóły odsyłam Was na stronę Aberdeen City Council. W piątek 26 maja w Sir Duncan Rice Library na University of Aberdeen została otwarta wystawa Pearl Earrings Copyist Exhibition, która powstała przy współpracy Biblioteki Polish Association Aberdeen. Na wystawie można obejrzeć prace powstałe w ramach projektu Kierunek Literatura, Akademia Sztuki, inicjatywy pani Marty Surowiec. Uczestnicy warsztatów zrealizowanych w ramach tegoż projektu podjęli próbę interpretacji malarskiej jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł na świecie, Dziewczyny z perłą, autorstwa holenderskiego malarza epoki baroku Johannesa Vermeera. Wystawę można odwiedzać do 12 czerwca bieżącego roku.
0: Właśnie słuchacie Szmu FM.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do N.A. trafię.
5: www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchajcie, śniadania po polsku w Szmur FM, przed nami mini koncert życzeń. Paweł Domagała, Wystarczy ja. To utwór z płyty 1984, wydanej w roku 2018. 1984 jest podsumowaniem pierwszej rundy meczu Paweł Domagała kontra Świat. To płyta bardzo osobista, można znaleźć na niej dużo autorefleksji i powrotów do dzieciństwa. Już za chwilę na naszej antenie wystarczy ja, Pawła Domagały, na specjalne życzenie naszej słuchaczki Małgosi.

I czas na kolejną propozycję muzyczną do naszego mini koncertu życzeń, a będzie to Szymon Wydra i Życie jak poemat, czyli utwór z drugiej płyty Szymona zatytułowanej Bezczas. Bezczas ujrzała światło dzienne 14 listopada 2005 roku. Album dotarł do 7 miejsca polskiej listy przebojów. Szymona Wydra i ten utwór dzisiaj sobie zażyczył nasz słuchacz Marcin.

Drodzy słuchacze, i to już prawie wszystko na dziś. Jeszcze tylko podziękowanie dla Was wszystkich za słuchanie tej audycji. Przypominam, że wszelkie propozycje do minikoncertu życzeń możecie nadsyłać na Messengera Śniadania po Polsku w Szmu FM. Wszystkiego co dobre, udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień.